Fonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Dzisiaj przedstawimy Państwu program Festiwalu Dni Gdańska w Wilnie. Jest to długoletnia impreza organizowana w naszym mieście i ukazująca współczesną kulturę polską. Zachęcimy też Państwa do zbierania ziół. Zielarka opowie, jakie zioło najlepiej teraz zbierać i jak je przechowywać. A zaczynamy od aktualności z kraju. Główny doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Davidas Matulonis powiedział, że w związku z oskarżeniami Rosji wobec Litwy o udostępnianie przestrzeni powietrznej dla ukraińskich nalotów dronowych możliwe są bardzo poważne prowokacje. Matulonis nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli. Podkreślił jednak, że chodzi nie tylko o propagandę w rosyjskiej przestrzeni publicznej, ale także o działania rosyjskich służb specjalnych. Prezydent Gitanas Nausėda ostrzegł w ubiegłym tygodniu państwa prowadzące wojnę w Europie, aby nie wykorzystywały terytorium Litwy do przeprowadzania nalotów z użyciem bezzalogowych statków powietrznych. Dowódca litewskich sił zbrojnych Raimundas Vaikšnoras stwierdził, że po odnotowaniu w ostatnich tygodniach przypadków spadających dronów w państwach bałtyckich, w tym również na Litwie, można byłoby zwrócić się do partnerów o pomoc w ochronie przed podobnymi incydentami. Według niego Litwa posiada plan obrony przestrzeni powietrznej, jednak dopóki odpowiednie środki są wdrażane, należy szukać innych sposobów zabezpieczenia się. Estońskie siły obronne ogłosiły alarm powietrzny w południowej części kraju. Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia dronami otrzymali również mieszkańcy części Lotwy. Komunikaty trafiły na telefony komórkowe mieszkańców kilku regionów, a służby monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej. Estońskie siły zbrojne poinformowały, że bezzalogowiec został zestrzelony przez myśliwiec. Sejm ponownie rozpatrzy poprawki zawetowane przez prezydenta dotyczące zakazu wpływania do portu w Klaipėdzie statków z bronią jądrową na pokładzie. Gitanas Nausėda twierdzi, że zezwolenie takim jednostkom na wpływanie do portu byłoby sprzeczne z konstytucją, która zakazuje obecności broni masowego rażenia na Litwie. Prezydent proponuje ustanowienie wyjątku dla statków wyposażonych w reaktory jądrowe. Zdaniem Nausėdy obecność sojuszniczej broni jądrowej na terytorium Litwy mogłaby być odpowiednim i proporcjonalnym środkiem odstraszania przed atakiem ze strony wrogich państw. Jednak aby mogła być legalnie stosowana, konieczna byłaby zmiana konstytucji. Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas powiedział, że widzi możliwość zmiany odpowiedniego artykułu Konstytucji Litwy. Francja zaproponowała wzmocnienie europejskiego odstraszania nuklearnego. Rozmowy dotyczące objęcia Litwy francuskim parasolem nuklearnym rozpoczęły się już wcześniej. Ponadto premier Polski Donald Tusk potwierdził, że jego kraj prowadzi rozmowy z Francją na temat zaawansowanej polityki odstraszania nuklearnego. Warszawa i Paryż wspomniały o możliwości dołączenia Polski do francuskiej tarczy nuklearnej już w ubiegłym roku, kiedy oba państwa podpisały nową umowę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że wydał polecenie odwołania zaplanowanych na dziś uderzeń na Iran, o co miały poprosić państwa Zatoki Perskiej. Twierdzi on, że trwają intensywne negocjacje, które mogłyby zakończyć się porozumieniem korzystnym dla Stanów Zjednoczonych. Trump podkreśla, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. Wcześniej oświadczył, że czas na zawarcie umowy przez Teheran się kończy, a w przeciwnym razie, jak stwierdził, z irańskiego reżimu nic nie pozostanie. Choć ogłoszone w ubiegłym miesiącu zawieszenie broni nadal obowiązuje, rozmowy między Teheranem a Waszyngtonem są opisywane jako zablokowane. Prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczyna dwudniową wizytę w Chinach. W Pekinie spotka się z przywódcą kraju Xi Jinpingiem oraz omówi kwestie międzynarodowe, jak też współpracę dwustronną. Coraz bliższe relacje między Chinami a Rosją stanowią nieustanne zmartwienie dla państw Zachodu, szczególnie od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Chiny, największy na świecie nabywca rosyjskich paliw kopalnych, stały się głównym partnerem gospodarczym Moskwy. Wielowymiarowe dochody z Chin umożliwiają Rosji kontynuowanie agresji. Dla Pekinu rosyjskie surowce energetyczne są ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego w czasie, gdy wiele państw mierzy się z kryzysem związanym z zamknięciem cieśniny Ormuz. Chiny regularnie wzywają do rozpoczęcia negocjacji pokojowych w celu zakończenia wojny w Ukrainie, jednak nigdy nie potępiły rosyjskiej inwazji i określają się jako państwo neutralne. Pekin zaprzecza

0: również jakoby dostarczał Moskwie broń i komponenty wojskowe, mimo że państwa zachodnie twierdzą inaczej. Przywódcy Rosji i Chin podkreślają, że ich partnerstwo stale się umacnia. Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się już ponad 40 razy. Wizyta odbywa się niespełna tydzień po tym, jak w Pekinie przybywał Donald Trump, który opuścił Chiny bez większych osiągnięć. Zaledwie po rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dopłaty do pierwszego mieszkania, środki przeznaczone na ten nabór wyczerpały się w ciągu 10 minut. Łącznie na wsparcie przewidziano 5,5 miliona euro. Była to jedyna w tym roku możliwość uzyskania państwowej pomocy na zakup mieszkania przez młode rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, samotnych rodziców oraz inne osoby o niższych dochodach. Do Sejmu trafiły poprawki, zgodnie z którymi tak zwane wakacje od długów nie mogłyby obejmować dłużników, od których egzekwowane są alimenty na dziecko, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub świadczenia związane ze śmiercią żywiciela rodziny. Regulacja wprowadzona półtora roku temu pozwala na zawieszenie odzyskiwania długu od pensji na 6 miesięcy. Sąd Konstytucyjny uznał, że możliwość zawieszania wypłaty alimentów na dziecko jest niezgodna z konstytucją. Przewodniczący Prezydium Izby Komorniczej Irmantas Geidalis mówi, że istnieją inne sposoby motywowania dłużników do spłaty zobowiązań. Łączne zadłużenie z tytułu nieopłaconych alimentów na dzieci wynosi obecnie ponad 227 milionów euro. W najbliższy czwartek rozpoczyna się zawsze oczekiwany festiwal Dni Gdańska w Wilnie. Moją rozmówczynią jest Renata Lisowska, starsza specjalistka działu kultury samorządu miasta Wilna.
1: Te oba miasta współpracują od ponad dwóch dekad. Na czym dziś najbardziej opiera się ta relacja?
2: Dziś ta relacja opiera się, powiedziałabym, na konkretnych działaniach, na wymianie artystów, na współpracy instytucji, a przede wszystkim na wspólnych festiwalach, takich jak Gdańsk w Wilnie i Wilno w Gdańsku. To znaczy, że te festiwale odbywają się od wielu lat i przyciągają liczną publiczność.
1: Tegoroczny program jest bardzo różnorodny, od literatury po teatr tańca, muzykę elektroniczną. A jak właśnie przebiega dobór artystów, kto przyjedzie tutaj do Wilna? Czy Wilno ma jakieś życzenia, a Gdańsk swoje propozycje?
2: Przy tworzeniu programu festiwalowego zależało nam przede wszystkim na wielogatunkowości. Chcieliśmy pokazać oblicza współczesnej kultury i trafić do możliwie szerokiej publiczności. Dlatego obok literatury i muzyki pojawią się też takie mniej oczywiste formy jak teatr tańca, warsztaty. Też dla nas bardzo zależy na tym, ażeby odbiorcy mieli taki bezpośredni kontakt z artystami i stąd w programie spotkania z autorami wystaw, spotkania z pisarką Magdaleną Witkiewicz, warsztaty artystyczne. I te wydarzenia nie kończą się tylko na samej prezentacji, ale otwierają taką przestrzeń do rozmowy. Więc chciałabym zaznaczyć, że będziemy mieli dwie wystawy. Jedną z autorką Anną Springer, która przedstawi nam swoją twórczość. W ogóle Anna chciała spojrzeć na miejsce tam, gdzie Czerlonis bywał, gdzie Czerlonis tworzył, przeszła drogę przez Druskieniki, Wilno, Kowno, Plungę i pokazuje świat oczami Czerlonisa. Inny twórca wystawy to Filip Rzutkiewicz, przedstawi wystawę Zgiełk i bitwa pod Biedronką, który w ironiczny sposób przedstawi naszą kulturę robienia zakupów. Już jak wspominałam, będzie pisarka Magdalena Witkiewicz, będzie rozmowa z pisarką oraz tłumaczką na język litewski. Oczywiście znalazły się też koncerty. I jest to koncert muzyki klasycznej oraz koncert taki może bardziej muzyki alternatywnej, elektroniczno-jazzowej. No i w tym roku mamy w ofercie teatr tańca.
1: Organizatorzy podkreślają ideę dialogu między miastami. A jak w praktyce wygląda taki dialog podczas tego festiwalu?
2: No, ten dialog odbył się przede wszystkim poprzez bezpośrednie spotkanie, nie tylko na scenie, ale poza sceną. Artyści z Gdańska przyjeżdżają do Wilna, prezentują tu swoje projekty, rozmawiają z publicznością, prowadzą warsztaty, poznają lokalne środowisko, ale oprócz równolegle do tych wydarzeń do Wilna również przybywa oficjalna delegacja z Rady i Urzędu Miasta Gdańsk na czele z panią przewodniczącą Rady, panią Agnieszką Owczarczyk. I równolegle do tych wydarzeń kulturalnych będą odbywały się spotkania przedstawicieli urzędów i rad obu miast na różne tematy. I w tym roku tematem podstawowym jest to ochrona cywilna. Jest to bardzo ważna kwestia w dobie obecnej, zważając na wyzwania tego świata.
1: Festiwale są na przemian organizowane. Wilno w Gdańsku, później Gdańsk do Wilna przyjeżdża. I kiedyś właśnie powstawały takie wspólne projekty muzyczne. Artyści się łączyli, litewscy i polscy, i prezentowali dla publiczności nawet wspólne koncerty.
2: Powiem, że formuła festiwalu do czasu się zmienia, poszukujemy nowych form, form atrakcyjnych i teraz może bardziej stawiamy na tą muzykę współczesną, ale jest wszystko możliwe, nie kwestionuję, że wrócimy do tych form współtworzenia i kooperacji artystów z Gdańska, z Wilna, mamy gdzie się rozwijać.
1: A które wydarzenie tegorocznego programu jest dla pani szczególnie ważne i no, które publiczność musiałaby zobaczyć?
2: Każde wydarzenie w programie jest ważne, tak uważam, bo nam zależało, aby ten festiwal był taki atrakcyjny dla różnych grup odbiorców i pokazywał szerokie spektrum kultury Gdańska. Jednak może wymienię to, co zaskoczy, to, co nowe w tym roku, to jest, jak wspomniałam, spektakl teatru tańca Herzhaus, To Beach or Not to Beach, takie aktualne i nawet prowokujące przedstawienie o kobiecości, o stereotypach w naszym społeczeństwie, o tym, jak te stereotypy wpływają na zachowanie się kobiet, na sposób myślenia. No i artystki za pomocą ruchów, za pomocą emocji będą próbowały to przekazać podczas spektaklu.
1: Wszystkie wydarzenia tego festiwalu są bezpłatne. Czy właśnie dostępność kultury dla szerokiej publiczności była jednym z głównych założeń festiwalu?
2: Tak, dostępność była jednym z takich kluczowych założeń festiwalu i zależało nam, aby więcej ludzi wzięło udział w wydarzeniach, bo bezpłatny program daje szansę zachęcić do udziału także te osoby, które na co dzień rzadziej uczestniczą w kulturze. I to taki ważny element budowania otwartego, dostępnego i żywego dialogu między miastami.
1: A dlaczego festiwal jest ważny dla społeczności, jak Wilna, tak i Gdańska? Jak by pani zachęciła tych, którzy może jeszcze nigdy nie wzięli udziału, nie byli na tych imprezach, które przywozi dla nas Gdańsk?
2: Zachęciłabym przede wszystkim tym, że to bardzo różnorodny, otwarty festiwal i każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czym się interesuje, czy muzyką, literaturą, czy sztuką współczesną. I to także świetna okazja, aby poznać bezpłatnie kulturę Gdańska, spotkać się z artystami, nie tylko jako widz, ale jako uczestnik rozmowy czy warsztatów. Krótko mówiąc, warto przyjść, zobaczyć, a może z tego zacznie się przyjaźń z tym festiwalem.
1: Pełny program festiwalu jest chyba i na stronie samorządu, i w ogóle jeśli wbijemy Gdańsk w Wilnie, to wyskoczy nam w internecie pełny program i możemy sobie coś tam zaplanować zawsze.
2: Tak, jak najbardziej. Gdy się wbije Gdańsk w Wilnie 2026 rok, to w takim razie nie ma problemu ze znalezieniem informacji, ale taką najwięcej informacji podstawową można znaleźć na stronie Wileńskiego Centrum Kultury. To już tak na pewno, żeby długo nie szukać.
0: O dniach Gdańska w Wilnie opowiadała Renata Lisowska, starsza specjalistka działu kultury samorządu miasta Wilna. A w przerwie muzycznej proponuję Państwu utwór zespołu Wale Jagiellońskie, który między innymi pochodzi z Gdańska.

inaczej się patrzy. Z ciepłych krajów powrócił wójt z całą rodziną. Idą święta, kapusty dla wszystkich wystarczy. Nie ma to jak kapusta z prawdziwą słoniną. W gminie wyszła ustawa, że będzie urodzaj. Plony wzrosną przeciętnie o 206 główek. A bielinka z zampony potępił dobrodziej. Od dziś będzie żarł słomę, a u nas przed główek no

0: Zioła odgrywają ważną rolę w życiu człowieka już od wielu wieków. Wykorzystuje się je w medycynie naturalnej, ponieważ pomagają łagodzić różne dolegliwości i wspierają zdrowie. Wiele ziół, takich jak mięta, rumianek czy melisa, działa uspokajająco i poprawia samopoczucie. Zioła są także używane w kuchni jako przyprawy, które nadają potrawom wyjątkowy smak i aromat. Dzięki swoim właściwościom leczniczym i kulinarnym zioła mają duże znaczenie w codziennym życiu ludzi. Używane są także w kosmetyce i pielęgnacji ciała. Wiele kremów, szamponów i herbat zawiera naturalne składniki roślinne, które korzystnie wpływają na skórę i włosy. Kontakt z ziołami i naturą pomaga także człowiekowi się zrelaksować oraz odpocząć od codziennego stresu. O roślinach, które nas otaczają, rozmawiam z zielarką Jolantą Raińską. Pani w swoim ogródku hoduje różnego rodzaju zioła i nawet te przyprawy, które my znamy, bazylik.
1: No, majeranek, powiedzmy.
0: Właśnie, wszystko to są zioła.
1: Tak.
0: Nadeszła wiosna, ciepło, w ogródkach już wszystko rośnie, niekoniecznie w ogródku, może nawet na polu.
1: Tak.
0: Co by można teraz było zebrać i jakieś takie napary, herbatki sobie wypić, żeby po zimie odbudować troszkę ten organizm?
1: Aktualnie to najlepiej szybko śpieszyć i zbierać kwiaty mlecza, bo już przekwita. Możliwe, że gdzieś już przekwitł, u nas jeszcze kwitnie. Bardzo dobre herbatki z tego są. Można zrobić syrop z tych kwiatków. Całe ziolo generalnie mlecz jest prozdrowotny, bo i korzenie mają właściwości przeciwutleniające, to znaczy przeciwrakowe. A dalej będziemy zbierali pokrzywę. Też możliwe, że gdzieś już w cieplejszych rejonach już ona jest. W tym czasie jest najbardziej to ziolo, ma najwięcej tych właściwości, tak. Bo kiedy pokrzywa już przerasta, robi się taka twarda, żylista i mocno zielona, to już niezbyt się nadaje na ziolo. Ja nie lubię suszonej pokrzywy. Ja lubię ją dodawać zieloną do salatek albo najczęściej do zup, na przykład szczawiowej, bo wtedy mogę przemycić. Wszyscy w domu nie wiedzą, że
0: do zupy pokrzywa, to ja rozumiem, ona się ugotuje.
1: Ale
0: ona przecież jest klująca.
1: Nie. Nie.
0: I na przykład w salatce, jak to będzie wyglądała ta
1: pokrzywa? No można ją sparzyć, ale jak jest w salatce tak ogólnie i taka mnodziutka, tego się nie czuję.
0: Nie uparzy,
1: nie,
0: tak?
1: Nie.
0: Ja tak, nie będzie nas kąsała.
1: Nie, ja tak przemycam. Dla rodziny, oni nawet nie wiedzą, albo listki mlecza, no to oni mówią, że one są gorzkie. Być może jakby tak zerwać i jeść, on będzie miał tą goryczkę, ale jak to posieka się i z rzodkiewką, ze szczypiorkiem, to naprawdę tego się nie czuje. Podagrycznik teraz jest, no naprawdę super ziolo, znaczy super. Dla ogrodnika na pewno to jest przekleństwo, nie super ziolo, ale no jest naprawdę, no bardzo fajne te właściwości ma, szczególnie w nasze czasy, bo teraz nie można

0: Powiedzieć, że to teraz moda, ale wszyscy mają problemy ze stawami, z kośćmi, z podagrą, co chyba co drugi facet ma takie. To podagrycznik, no to jest to jest ta trawa, która powinna być w ogóle przez cały rok w racjonie żywieniowym przy takich problemach. A później, no już pójdzie wszystko, bo zaraz tak szybko właśnie czas ten leci, że zaraz już melisę trzeba zbierać, bo melisa najlepiej zbierać przed kwitnieniem, bo ona później. Ona ma właściwości, owszem, zawiera te same, z tym, że ona traci ten aromat cytrynowy. Także przed kwitnieniem szybko ścinamy i ona jeszcze odrośnie dwa na pewno razy, jeżeli nie trzy. I zaraz rumianek będzie. No wszystko zaraz będzie. Miętę też zbieramy praktycznie na okrągło. Ścinamy, zbieramy, ścinamy, zbieramy. Jeżeli mamy to w ogródku, bo jeżeli to tak chodzić po miedzach, pod laskiem gdzieś, no to może mniej. Ale jeżeli w ogródku, gdzie się kontroluje, ścinasz, ona znowu odrasta i znowu zbierasz.
1: Jeszcze na polach rosną takie żółte kwiatki, takie my nazywamy kluczyki. Takie
0: Pierwiosnki.
1: właśnie bardzo smaczna jest z nich herbata.
0: Tak, te kwiatki nadają się w ogóle do spożycia, nawet, nie wiem, do salatki, na desery, na lody, bo same kwiatki są jadalne. Takie kwiatki bratków, takie kwiatki nasturcji, nagietków, te same mlecze. Same kwiatki można też jeść, nawet nie zaparzając.
1: Kiedyś ludzie chyba w ogóle wszystko zbierali, miksowali te herbatki, zioła, no niektórzy jasne suszyli, bo to na
0: Tak,
1: zimę
0: tak.
1: trzeba było przygotować. To chyba wszystko w ogóle nadawało się do spożycia.
0: Oczywiście ludzie byli bardzo mądrzy w tym sensie właśnie, bo może nie mieli tego wykształcenia jakiegoś specjalnego, nie wiem, tam farmaceutycznego czy zielarskiego, ale tak przekazywało się przecież to z pokolenia na pokolenie. I ja myślę, że to wszystko umarło nie tak dawno, gdzieś chyba przy 30 laty kojarzyłabym to, kiedy staliśmy się tak wygodnicy, że zamiast zebrać tą herbatkę, tam miętę, która nawet rzeczywiście w ogródku czy pod plotem gdzieś rośnie, no to nie, no to bo w sklepie za grosze można kupić torebki, herbatkę, wygodnie, tylko nikt się nawet nie zastanowi, czym jest sklejona ta torebka, co tam w niej włożone, bo jeżeli by tak rozpróć, ja kiedyś dzieciom pokazałam, bo one też są zachwycone tym, że to bardzo wygodnie, torebkę włożył, ten woreczek do szklanki zaparzył i nie ma tego brudu, mama, bo ty tam parzysz te herbaty w
1: No
0: czajniczkach i
1: tak.
0: potem tego brudu. Ja mówię, ale weź rozprój i zobacz, same śmiecia. Tam nawet nie ma żadnego całego listka.
1: Nawet też nie wiemy, gdzie one były zbierane,
0: Absolutnie,
1: bo kiedyś
0: absolutnie.
1: ludzie zbierali i
0: Tak.
1: przywozili do
0: Do skupu,
1: skupu i
0: tak.
1: to nikt przecież nie sprawdzał, gdzie to,
0: Nie.
1: czy to przy drodze gdzieś, przy kulei. Często ludzie też zbierają, gdzie zawsze jest ten
0: Tak,
1: zapach już tam w
0: tak.
1: ziemi, nie
0: Tak,
1: wiadomo co.
0: tak, tak. No niestety tak. No poszliśmy na wygodę. No ale teraz jest taki powrót do tej natury, do zdrowej żywności. No to mam nadzieję, że właśnie i do ziół wrócimy. Bardzo mnie ucieszyło, że dzieci z zapachu, bo ja im nie mówiłam, co to za zioło, co to za herbatka, jak oni degustowali. I niektóre dzieciaki mówią, ale ja znam ten zapach. Mnie mama robi taka herbatka, na przykład o rumianku. Chyba najpopularniejsze wśród dzieci było to, że oni odgadli, że oni, znaczy oni nie wiedzieli, jak to się nazywa, tylko że wiedzieli,
1: Zapach
0: że
1: ten.
0: tak, że oni znają tą herbatkę. No tam melisę od mięty odróżnić dość,
1: Trudniej dla
0: tak,
1: dziecka
0: tak,
1: chyba
0: tak.
1: tak.
0: Jest dość trudniej. No o bazylii nie wiedzieli nic, ale na przykład jak już mówię, że czy nie przypomina to pizzy, no to tak, to skojarzyli. Bo jednak jest tam ta przyprawa. No to też już cieszy, no bo znaczy te dzieci znają te herbatki. No to bardzo fajnie.
1: No to znaczy właśnie tak jak pani mówi, że coraz częściej już teraz
0: Tak.
1: rodzice wracają do tych rzeczy. W sumie w lesie można dużo zebrać
0: Tak, bardzo
1: różnych
0: dużo.
1: ziół. No szkoda, że teraz łąki nasze
0: Tak.
1: porastają
0: No
1: krzakami i takie w coraz gorszym stanie,
0: tak.
1: albo to są prywatne posiadłości, że ty
0: Tak.
1: nie masz prawa w ogóle wyjść i coś
0: Tak.
1: tam zrywać.
0: To prawda, jak z tej rozmowy nawet dzisiaj wynikło, że ja nie wiem, gdzie jest taka piękna łąka, na której można by poszukać sobie dobrych ziół, żeby z dala od drogi, bo tak pod lasem, miedzy jakieś, no to tak, no ale to trzeba przejść gen kilometrów, żeby te wyszukać jedne czy drugie ziolo w takiej okolicy, gdzie ty prawdopodobnie, że nie jest to zanieczyszczone. Tak, to jest problem. Dlatego No jednym z takich sposobów, no to jest jednak hodowla ziół w ogródku, nie?
1: No a jak ktoś nie ma ogródka, no to można na balkonie
0: można,
1: spróbować
0: no
1: coś
0: to takie,
1: sobie
0: tak,
1: wyhodować.
0: Oczywiście, krzaczek melisy i ona tak odrasta wdzięcznie, czy mięta, no to przecież nawet jedną doniczkę warto mieć, nawet jak się powiedzie, to można ją przezimować w domu, a już na pewno w tym sezonie wiosenno-letnio-jesiennym to wiele rzeczy można mieć.
1: Wiemy, że te zioła świeżo zrwane, one są najsmaczniejsze, one
0: Tak.
1: mają ten aromat,
0: Tak.
1: zapach, smak.
0: Tak.
1: A jak sobie przygotować coś takiego na zimę? No bo chcemy też zimą w taki chłodny zimowy
0: Tak.
1: wieczór wypić jakąś herbatkę.
0: Tak, oczywiście.
1: Jak przechować
0: No,
1: te zioła?
0: no z ziołami przechować to jeszcze może nie jest tak wielki problem, ale wysuszyć już jest, bo generalnie no... Wiemy od dawna, że przynajmniej babcie, no nikt nie suszył w żadnych suszarkach, ani w żadnych piekarnikach, bo to jest niezalecane, to jest za wysoka temperatura i wtedy tracą się te właściwości. No może ten zapach tam zostanie, na przykład w rumianku, nie, zapach zostanie, ale właściwości już, rumianek suszy się no maks 35 stopni, także najlepiej to jest suszyć naprawdę w przewiewnym miejscu. My tu mamy u góry taki strych, albo tu otwieram okna i tak się wiesi. To jest najlepszy sposób, tylko że nie może być na słońcu.
1: No tak, słońce
0: no.
1: wypala wszystko.
0: Ale na przykład jak te suszarki, nawet suszarki do grzybów czasami wykorzystują, no może, jeżeli są takie z regulatorem temperatury, że jest mniejsza, ale one generalnie są za mocne.
1: Ale zioło wyschnie i w domu.
0: No
1: przecież.
0: Wyschnie, tylko czasami to jest takie, że wszyscy się śpieszymy, prawda? A to już jest taki proces pracochłonny. Musisz zamknąć te okna wieczorem, żeby ta wilgoć nie przyszła. No,
1: trochę się trzeba pobawić.
0: Trochę się trzeba pobawić.
1: A czy można na przykład mrozić takie zioła, składać w woreczkach foliowych, czy w tej folii zakręcać?
0: No to też jest taki problem z tym, że taka zwykła zamrażarka, taka, którą praktycznie każdy mamy w domu, nie? Lodówka i zamrażarka do szuflady. Te zamrażanie nie jest odpowiednie do mrożenia ani nawet jagód. Ani ziół, ani warzyw. To muszą być te zamrażarki azotowe, które mrożą tym zimnym azotem z takim stężonym. Wtedy to jakoś tam jeszcze zachowuje, że te ostatnio bardzo modne i zdrowe i strasznie drogie w sklepach dostępne.
1: Lufilowane
0: tak,
1: takie.
0: To jest ta technologia. Kiedy ten mróz, ten azot wybiera wilgoć i po prostu tak zasusza to. A te nasze zamrażarki, no to takie.
1: No to lepiej wysuszyć wtedy.
0: Lepiej wysuszyć, zdecydowanie, zdecydowanie. Nawet koperek namrożony, no co, i to takie jest, flaki takie, nie? Lepiej suszyć. I właściwości się zachowują lepsze, no tak jest. To, te zamrażarki nie są przystosowane do tego.
1: Tak jak pani powiedziała, moda wraca na zioła.
0: Wraca moda, tak, na zdrowe życie, na zdrowy tryb życia, na sporty, na zdrowe odżywianie się. I to prowadzi za sobą też zioła. Herbatki ziołowe. To jest dobry znak. Z tym, że ja nie wiem, jak są jakością tych ziół.
1: Ludzie sami wiedzą, w jakich miejscach zbierają dla siebie.
0: Dla siebie, tak, ale jak już się idzie... kupić te herbatki do tam marketu, no to naprawdę nie wiesz. No, tak jak zresztą nie wiesz, jakie tam jabłko czy ziemniak. Gdzie
1: to,
0: on był i co on robił.
1: Czyli jak nie ma możliwości, nie ma się w domu grządek, to przynajmniej na balkonie.
0: No można, naprawdę.
1: Jakichś
0: doniczkę jakichś ukochanych takich przypraw, czy do herbatki, czy jak bazylia wspomniana, jak nie wiem, majeranek, jak macierzanka.
1: Mięty, melisy.
0: No, lubczyk. To jest magii. To jest prawdziwe magii. I nie trzeba tych kostek żadnych sztucznych kupować. No i jeden taki krzaczek wystarczy. Przy tym to roślina wieloletnia.
1: Można u jakiegoś ogrodnika po prostu kupić
0: tak,
1: coś
0: lepiej, tak.
1: I sobie w domu już wysadzić.
0: No każdy jednak ma. Jak nie babcie na wsi, to ciocie. Jak nie ciocie, to jakąś koleżankę z dzieciństwa. Można się wymieniać tymi rzeczami, naprawdę.
1: O ziołach i ich ważnej roli w życiu człowieka opowiadała zielarka Jolanta Raińska. Dodam tylko, że uprawa ziół w ogrodzie lub w domu może być ciekawym hobby i uczy troski o środowisko. Dzięki swoim licznym zastosowaniom zioła są cennym darem natury. I tą zachętą do zbierania ziół kończę dzisiejsze spotkanie radiowe. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Renata Dunejewska, do usłyszenia.